jer ja sam Sanja lutalica, lutalica, lutalica. Pod ovim nebom luda ptica, luda ptica, Sanja lutalica.